0: no zaraz kurde.
1: Kurwa, w żywo to też byli kuraczka.
0: Ja mam to wykonało łatwiej, to lepiej system.